0: Vi ste na talasima Lotel Radija. Radija.
1: U moru radio talasa.
2: Samo jedan.
1: 107.4 FM.